0: patrzeć na ciebie, to się kokocie rozma pod kostę. Za sentymentu masz deka syntetyzji, kajte by zaoszuła na czek. Potem lewy kalibar, jedna ptica, która nie zaoszuła na czek. Znam kura. Dobro, to nam się kajna, że ta ptica wraca. Tak, tak, tak, to kajlane posty. Tak, bo ptica wraca, posty. A poważnego ptica wraca. Poważnego taka ptica. Cóż, to je wracze. Ptica wracze, mało. Wracze, a tylko ucieka. Tylko się nie da tak komu. Nie wracajmy, dobra ręczyczko wracze.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus veliki poraz protiv fašizma ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

okoliczności. Ja mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma raz, kristalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, najkę. Za mnie dole leżecia, amor, na masa. Ja mam fantastyczne.

chłopca. To jest wicher, kojot pojota. Liczno stężka, słowna kiwna, ljubomona, negatywna. Nie mu mrżnia, krivi lice, protivnice, trkavice, kota.